się uśmiecha, niepewna przybysza. Wykrzykujesz nagle imię i gwałtownie: Gioconda, lecz w oknie pustka, mroki, cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk podcieni, tam gdzie bazylika.

0: krew w żyłach. W taki sposób właśnie spędzam lato.
1: Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

tle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: elektryczne gitary, ale minęła już godzina 19 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej. Witam Was Marcin Królik-Garwatowski. Witam i serdecznie zapraszam do słuchania Króliczej Nory. Co dzisiaj w Norze będzie? Zaczynamy od kabaretu Potem, a oni sami już zaśpiewają z jakiego programu, no, powiedzą i zaśpiewają z jakiego programu te fragmenty pochodzą. To takie wprowadzenie, bo ta audycja nie jest dla ludzi normalnych, tak jak tam Dariusz Kamys mówił o programie. Zapraszam serdecznie, przed Wami Kabaret Potem.
1: Proszę Państwa, Kabaret Potem wita Państwa na programie pod tytułem Bajki dla potłuczonych. Winniśmy jesteśmy Państwu pewne wyjaśnienie, otóż ten program nie jest dla ludzi normalnych. I gdyby ktoś z Państwa czuł, że jest za mało stuknięty, w takim razie ja tutaj zostawię młoteczek i proszę korzystać. To trochę boli, ale znakomicie relaksuje. Po kilku

0: dla potłuczonych.
1: To śpiewał Kabaret Potem, a wcześniej było wprowadzenie do programu Bajki dla potłuczonych. Ale nie martwcie się, oprócz Kabaretu Potem pojawią się także inni twórcy. I tak, żeby było oryginalnie, to po wstępie do bajek dla potłuczonych Kabaretu Potem dzisiaj nie będzie żadnej bajki dla potłuczonych Kabaretu Potem. Ale żeby tak nie było smutno, to wystąpi inny zielonogórski kabaret. Kabaret o wdzięcznej, dźwięcznej nazwie Chlynur. Kabaret Chlynur gościł w Gdańsku na przeglądzie teatrów i kabaretów studenckich Wyjście z cienia. Stąd właśnie pochodzi to nagranie, które za chwilę usłyszycie. Będzie to monolog jednego z aktorów kabaretu Chlynur. Cały program kabaretu Chlynur nosił tytuł Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Grudziądzu są super. Program był sponsorowany przez, uwaga, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Grudziądzu są super, gdzie w głównej roli reprezentanta zakładów mięsnych w Grudziądzu są super występował pan prezes Zakładów Przetwórstwa Mięsnego w Grudziądzu są super. Ale może już dość o Zakładach Przetwórstwa Mięsnego w Grudziądzu są super. Przed wami kabaret Chlynur. Z góry przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania.
2: Nazywam się Kowalski. Detektyw Kowalski. Urodziłem się jakieś 40 lat temu w Grudziądzu. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. My son, zdejmij buty, zdejmij skarpetki i biegaj po lesie. Pięć lat leżałem w szpitalu. Rozwlekle, przewlekłe zapalenie płuc. Kiedy wyszedłem, byłem już dużym chłopcem. Hej. Wziął mnie znowu ojciec i tak do mnie rzekł. My son, jedź do Ameryki, zostań kowbojem i zabijaj Indian. Cóż, zanim dopłynąłem do Ameryki, ja lubię sport. Ktoś wystrzelał prawie wszystkich Indian. Reszta grzała tyłki w rezerwatach. Cóż, poczułem się zagubiony, ale Ameryka podała mi taką pomocną dłoń. W Ameryce człowiek nie ma wyboru. Zostałem płucy butem, potem milionerem, a gdzieś pośrodku złodziejem, bo pierwszy milion musiałem ukraść. Poczułem, że przechodzę na ciemną stronę mocy. I to właśnie wtedy w moim życiu pojawił się on, guru. Powiedział, żebym dał mu milion w ofierze, a on powie mi, jaka droga doprowadzi mnie do zbawienia. My son, zdejmij buty, zdejmij skarpetki i biegaj po lesie. W szpitalu długo myślałem. Doszedłem do wniosku, że wszystkie lasy są takie same. Dostałem też kartkę od mojego ojca. Pisał. Chciałbym znów miętosić swój słodki tyłeczek. Pomylił adresy mojej i swojej kochanki. Ale zanim się o tym dowiedziałem, wstąpiłem do

0: korespondencyjnego stowarzyszenia synów korespondencyjnie molestowanych przez ojców. Zmieniłem też szpital na nowy szpital i w tym nowym szpitalu zaczęto mi podawać nowe leki. To właśnie wtedy z ekranu telewizora stojącego w szpitalnej świetlicy przemówił do mnie detektyw Kołczak.
1: Zostań detektywem! Tylko tak możesz przejść na jasną stronę mocy, Luke!
0: Bo tak jest moje imię, Luke. Cóż, zostałem detektywem. Rozwiązałem każdą sprawę, jaką można sobie tylko wyobrazić. Ostatnio z nudów rozwiązałem sprawę zabójstwa Juliusza Cezara. Zabiłeś ty. Żart, zabił Brutus. Cóż no, ale wszystkie żarty kiedyś się kończą. Rozwiązałem, co mogłem rozwiązać, moje życie straciło sens. Nie wiem, co mam z nim teraz robić.
2: Jakoś tak do końca nie wpadł, co z tym swoim życiem może zrobić. To był zielonogórski kabaret Chlynur. A skoro już się zagłębiliśmy w Zieloną Górę, zapraszam do wysłuchania teraz kabaretu Słuchajcie. Kabaret Słuchajcie pojawi się dziś nie raz i nie dwa razy, albowiem tak planuję trzy, ale może będzie więcej. Zależy, czy wam się spodoba oczywiście. Kabaret Słuchajcie w tej chwili wykona, można powiedzieć, pieśń, ale z wprowadzeniem zasadniczo wykonanym prozą i głosem mówionym, szeptanym, a nie śpiewanym. Przed wami kabaret Słuchajcie i utwór o musze hiszpańskiej.
3: Witam na objazdowych spotkaniach z Filharmonią Zielonogórską w cyklu Poznajemy Piosenki Świata. Widzę, że nasze spotkania cieszą się coraz większą popularnością. No, widzę dwie nowe twarze. Myślę, że teraz w piątkę będzie nam raźniej. Też się cieszę. Dzisiaj piosenka hiszpańska. W mieście Palestro, w północnej Hiszpanii, mieszkała dziewczyna piękna imieniem Carmencita. Spotkała małą, niewinną hiszpańską muchę. Tu państwa zaskoczyłem, zaśpiewałem, prawda? No, pamiętajmy, że nie każda mucha zjedzona w Hiszpanii jest afrodyzjakiem. No. Przechodzimy teraz do refrenu opisującego. Opisywali bohatera. Refren opisujący.
4: Hiszpańska mucha jest wielka.
3: Bąk.
4: Hiszpańska mucha
3: się do rąk, no taka duża.
4: Hiszpańska mucha ma brudne odnóża. Hiszpańska, gdy w kupie się unurza, no,
3: każda mucha swoje nie wtrąca. Czasami też lubię się. Dla zdrowia, dla zdrowia. Dobrze. Przejdźmy teraz do drugiej zwrotki, w której będziemy zawiązywali problem. Problem? Czyli zdarzenie. No problem, no. Tam w Hiszpanii to oni mają dużo słońca. I oni mają udar mózgu. I oni się zakochują w nieodpowiednich rzeczach. Na przykład właśnie w takiej musze. I tego będzie dotyczyła druga zwrotka.
4: Mucha spojrzeniem uwiodła dziewczynę, lecz miłość trwała krótko, bo muchy krótko żyją.
3: Wiadomo, muchy krótko żyją, miłość trwa wiecznie, dysonans. Przechodzimy teraz kolejny raz do refrenu, opisując tego. Bardzo dobrze! Hiszpańska mucha poczuła zew. Hiszpańska mucha wypiła krew. Ja wiem, to straszne.

0: biedra dziecka jak wino. Kto pił, ten wie. Proszę państwa, no, rozwiązaliśmy tak jakby ten miłosny supeł, ale musimy to wszystko jakoś ładnie opisać i do tego będzie nam potrzebny epilog. No bo tak, mucha była, odeszła, dziewczyna się zaangażowała. Niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Dziewczyna rwie sobie włosy z głowy, mucha z nóg. Dlatego trzeba to jakoś ładnie w epilogu zawiązać. Pani Jarku, ja poproszę o taką, żeby była taka nostalgiczna muzyczka, dobrze? Żeby ona dotarła do samego serduszka, do samego środka. Pani Jarku, halo! Pani Jarku! No, niewątpliwie ta piosenka dociera do serca pana Kazika na urodzinach sąsiada. Ale dobrze by było, jakby ona była w klimacie hiszpańskim. Dobrze? No, proszę wybaczyć, pan Jarek jest tylko magistrem. No, proszę. Dobrze. Proszę państwa, epilog musi być okraszony, że tak powiem, takim hiszpańskim patosem. Proszę zwrócić uwagę, jak ja to zrobię. Takie właśnie są hiszpańskie muchy. Odchodzą. Dziewczyna zostaje sama. A za nią hiszpański smutek, żal i hiszpański bąbel. Proszę państwa, piosenkę hiszpańską najlepiej skończyć hiszpańskim wyrazem i zejść tanecznym krokiem. Zorro!
1: To był kabaret Słuchajcie z Zielonej Góry, ale nie martwcie się, kabaret Słuchajcie powróci. Powróci już teraz, bo zaraz powróci. Zaśpiewa piosenkę, śliczną, wzruszającą pieśń death metalową pod tytułem Kotek. Kabaret Słuchajcie dysponuje dwiema wersjami tej wzruszającej i jakże ambitnej pieśni. I obie te wersje dziś usłyszycie. Możecie sobie zrobić takie małe głosowanie, plebiscyt, listę przebojów między Kotkiem 1 a Kotkiem 2. Teraz będzie Kotek 1. Kabaret Słuchajcie i death metalowa piosenka o kotku. Zapraszam serdecznie.

0: Widziałem małego kotka nogą!
1: Nogą kopną! Małego kotka!
0: I poleciał w kosmos!
1: W kosmos poleciał! Ten kotek! Niech to kotka, niech to kotka z mojego lego! Niech to kotka, niech to kotka z mojego lego! Niech to kotka, niech to kotka z mojego lego! Twój kolego! Kolego!
0: Kotów już nie kopię!
1: On już nie kopię!
0: Małych, ani dużych!
1: Ani małych kotów, ani dużych kotów nie kopię!
0: Jak wróci z kosmosu?
1: Jak kotek wróci z kosmosu!

0: Nie kop kotka, nie kop kotka, zły kolego.
1: Pamiętajcie, drodzy słuchacze, teraz będzie przesłanie. Nie kopcie kotków, to kotki boli. Nie wykopujcie naszych miłych, mruczących kotków w kosmos, bo kto nam będzie mile mruczał. Niedawno przeminęły święta Wielkiej Nocy. Jak święta Wielkiej Nocy, to jajka. Jak jajka, to kura. No co było pierwsze, jajko czy kura? Tym się zresztą też nieraz twórcy kabaretowi zajmowali, ale nie o tym będzie. Będzie o wyższości bażanta nad kurą i jak się zapewne co niektórzy domyślają, wystąpi Salon Niezależnych. Bażant i kura.
2: Z czym kolega ma dzisiaj?
3: Salcesony.
2: Kolega?
4: Smaczna potrawa.
3: Ja mam tutaj... Ja najbardziej lubię, jak mi żona naszykuje zdrobień.
2: Koledzy, ja mam skórę.
3: Trup. Po świętach zawsze się...
2: Skup swój trup! Żona stawia na współczesne jajczarstwo i ma rację.
3: Tak. Ja to słusznie, bo nie wiem. Ale to są zawsze wchodzi, wie pan.
2: Kura też jedna.
3: Kura ma... Teraz, nie, dobra. Ja nie jestem dietetykiem. Lepsze są ważanty, zresztą one ładniejszy ptak jest.
2: No, proszę pan, ale w sytuacji, kiedy stawiamy na jajczarstwo, nie możemy tam sobie pozwolić na frykasy, kolego. U mnie żona to co mówi.
3: Ale w ważancie coś jest, no.
2: Tak, może jest, ale mnie się wydaje, że tak.
3: Rano wyjdzie taka rodziwa, taka scena, taka rana, nie pójdzie do roboty, zaśpi oczy, ma zapluszone, takie wyjdzie, takie błony opuści, tak staje, kurde, tak nogą przy mnie kurzu narobi, tak popatrzy się, jajko się wyjmie, tak położy na boku, popatrzy na nie, płaci grzebnie, pójdzie, tam, a bażant, tak rano wstanie, naknieje, tak... Staje, popatrzy okiem, rzuci tutaj chudobę swoją, wejrzy, tak pójdzie, lekko wytarza się w porzeczkach, leśnie, to się wytarza, i potem jak nie pomknie, jak nie pomyka, tak pomknie, poleci, już.
2: Kura,
3: jak
2: to...
5: Kura wejdzie do klozetki, to tak, klapnie podniesie, tak klapnie, gazety nie poczyta. Nie wie co na świecie.
3: A bażant jak spuści wodę!
5: Bażant to też,
2: kura śpi, to zresztą słusznie kolega zauważył, taka jest. Zębów nie umyje, tak o, błony takie spuści na oczy, tak włosy w nieładzie ma i tak tylko siedzi, tak ty. A bażant elegancki zęby umył, włosy na lokówki zakręcił, to i tak się położył w eleganckiej piżamie jak do łóżka i tak sobie leży tylko i tak robi sobie tylko tak. Oddycha, może relaksuje.
3: Relaksuje dostojnie, nie tak jak kura na przykład jak chodzi po tym podwórku, to tak smutnie porusza się, nie chodzi, tylko tak stąpa, tak lekko, tak stanie przy płocie, tak stanie. Z bluzy błono je tak spadnie, potem podniesie, tak ręką tak ruszy, dziargnie troszkę. Tak stoi, tak jak chce, jak ma jakiś ciężar podnieść, tak podchodzi, tak i nie może. A bażant to tak do mnie kroczy, pióra ma takie. Tutaj tak stoi, tak do mnie chodzi, spogląda, jak ciężar podnosi, to tak przykuca, tylko tak przykuca. Jest to po prostu
2: eleganckie zwierzę, jest, nie ma
3: jednego. Jak kogo tak wejdzie na kurę wejdzie, tak siedzi na niej, jak było, siedzi, poskacze troszeczkę, tak
2: uważa, co robi tak, w ogóle.
3: Nie, w ogóle nie patrzy, co robi, ona wyjdzie sobie, pójdzie do roboty swojej, a bardzo. I wiesz, jak poskacze, patrzy, nie ma nikogo, tak stanie, weźmie nogę, podniesie, wyśpieka się, tak.
2: A bażant, przedziałek sobie poprawi, bażant na bażanta,
3: jak siedzi na bażancie,
2: elegancja, pieści, pyszki,
3: jak zaglądają
2: sobie, różne rzeczy sobie robią. Proszę pana, kura Ja zgadzam się, może jest takie mięso, ma nie najlepsze, że czasem chodzi po podwórku, tak.
3: Mięso ma, kura ma takie...
2: Bo najada siebie pan różnych kamyków takich...
3: Rężyny, długowieki, to mięso i to po wszystko powchodzi, ma takie dziargi, to ma taka cała gruzły metalne, cały ciężar. Pióro wejdzie i wreszcie do środka w wątrobie pióro ma. Oj, niedobra, takie złote, ma obrzydliwe mięso, ma parząc, to ma tutaj z przodu taki korkot cielęciny, zasłoniny. Ma takie mięso muskane i kładą, ścinają mu na ten tors, zakładają mu na plecy, zadają go na grzance, on tak się obłoży borówkami, siedzi i się tak kontroluje sytuację, rozgląda się tak po piekarniku i tak.
2: Chyba na przykład jak na przykład na kurę coś tak najdzie już tak okropnie, on tak bierze, to wychodzi on na podwórko, tak by chciał tak, i tak stoi tylko i tak świeże. Kukułeczka!

0: A pażar.
1: I co? Kura? Czy bażant? Co było pierwsze? Nie, to może nie to pytanie. Co było lepsze? No, właściwie sketch był najlepszy. Teraz dla was specjalnie piosenka z kabaretu starszych panów. Jedna z najbardziej znanych piosenek z kabaretu starszych panów. Tanie dranie. Zapraszam serdecznie do wysłuchania.

0: Esta. Tak jest.
1: To była piosenka Kabaretu Starszych Panów pod tytułem Tanie Dranie. Teraz wystąpi przed Państwem Krzysztof Piasecki, który wykona monolog Durszlak Bite. Znajomość języków należy pielęgnować, należy rozwijać, w czym, drodzy słuchacze, pomoże Wam właśnie Krzysztof Piasecki.
2: Guten Morgen! Zażył.
3: Guten Morgen.
2: Was wünschen Sie? Herr Sprzedawca. Durchschlag bitte.
3: Entschuldigen Sie bitte. Ich verstehe nicht.
2: No co nicht, no Durchschlag. No. Tutaj woda, dziurki. No. Wasser weg, plus Zitury. Durszlak, no. A kluczki? Rozumiesz pan kluczki? Kluczki. Makaron. Makaroni. Makaroni. Sprechen italiano? A pomidorowa z makaronem. To znaczy tomatem mit makaronem. Supem. A może rosół z rosół? Co? Też nie rosół? Rosół. Uważaj, łatwe. Rosół. Garnek. Uszy. W środku waser. Salc. Kuraturik do garnka. Garnek na faję. Kura kaput. I to jest rosół. Rosół skóry. Nie skóry, tylko ży kury. Kura, koko. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa

here's Student Radiancy. L'agence de la radio des étudiants. Here's Student and Studentska agencja radiowa. THG, Agencja Studenta Radio.

Here's Student Radio. Ici la radio des étudiantes. Here's Student Funk. Studentska agencja radiowa. THC, agencjo di studio.

George Ivan Morrison, tak naprawdę się nazywa ten artysta, urodzony w 1945 roku. Jego matka była śpiewaczką, dlatego łatwo mu było wejść w ten muzyczny nurt i pod wpływem płyt ojca, blues, jazz, stworzył pierwszy zespół rytm and bluesowy i tak to się zaczęło. Najpierw był właśnie zespół Them, w którym realizował swoje pasje pod wpływem, natchniony pod wpływem Raya Charlesa i Little Richarda, no ale w 1966 założył własny już zespół, w którym mógł się spełniać do woli. No i spełniał się na tyle do woli, że omijał wszystkie nurty, w których mógłby stać się jakąś super gwiazdą. Nigdy się nie pojawiał na jakichś zestawieniach list przebojów, no do pewnego czasu. Zawsze szedł swoją własną ścieżką i świetnie mu się to udawało. Znalazł mnóstwo następców i naśladowców. 1968 rok, płyta Astral Weeks to prawdziwy majstersztyk. No i dzisiaj właśnie coś z początkowej twórczości Van Morrisona poznacie. To teraz chyba najpiękniejszy utwór z tej właśnie płyty, przynajmniej jak dla mnie, The Way Young Lovers Do.

Sam Van Morrison potrafił usłyszeć wiele instrumentów, klawisze, saksofon, gitara, również oczywiście wokal, aczkolwiek płytę Astral Weeks nagrało parę innych osób. John Payne na saksofonie sopranowym i na flecie, Jay Berliner na gitarze, na

się Richard Davis, a na perkusji Connie Kay. Być może niektórym z was znany z Jazz Modern Quartet, w którym to grał przez całe 40 lat. A zespół ten to niewątpliwie jedna z największych gwiazd jazzu w historii. Dlatego płyta to nie tylko ze względu na nazwiska, ale przede wszystkim ze względu na doskonałe aranżacje, muzykę i doskonałe nagranie. Jest jednym z największych klasyków muzyki w ogólności. A więc warto posłuchać. I jeszcze dwa utwory z tej płyty. Beside You. Przypominam, płyta Astral Weeks, 68 rok, Van Morrison.

Przypominam, słuchamy błękitno-okiego krzykacza z Irlandii, Van Morrisona, z jego płytą Astral Weeks. To ostatni utwór z tej płyty, a później przejdziemy do kolejnych nagrań równie kultowych. Ballerina.

Mam nadzieję, że nie znudziłem was tymi długimi utworami, to prawdziwe kobyły. Rok 67, pierwsza płyta solowa Van Morrisona. Brown Eyed Girl, tak się nazywa ten utwór, który stał się dużym hitem w lecie 67 roku. Pierwotnie nazwany Brown Skin Girl, został jednak zmieniony tytuł. Posłuchajcie, jaki to fajny, lekki utworek i słychać, jaką różnicę przeszedł Morrison przez ten jeden rok komponowania pomiędzy płytą Blowing Your Mind a Astral Weeks.

Rytm and bluesowa przeszłość Van Morrisona doskonale ujawnia się chociażby w tym utworze Who Drove the Red Sport Car. From the mansion he lit upon the grass in summertime, and who done me out? A hot time fashion.

0: stood. I got caught. Got a bag. Oh, Lord. I said, I don't mind if I do. I don't mind if I do. That's a bag. I mean, now you gotta, you know, sort of turn it upside down, something like put it in a rack, fold it, press it, call it a record, something like that.
1: Otwór, który podsumowuje płytę Blowing Your Minds Van Morrisona, to TB Sheet. Chwytliwy tytuł, a utwór siermiężny 9¾ minuty. Potężna dawka ciekawego ni to bluesa, ni to rocka, tak się ciekawie sączącego. No nie puszczę całe, w pewnym momencie przełączam coś innego, ale posłuchajcie, jak podsumował płytę Blowing Your Mind Van Morrison.

I w tych właśnie ramach snuje się TB Sheets, czyli końcowy utwór z płyty Blowing Your Mind Van Morrisona z 1967 roku. Najbardziej sławny muzyk folk lat 60., o którym nikt nie słyszał, to mowa o Jacksonie Kraju Franku. No faktycznie, pewnie nikt z was o nim nie słyszał i wcale się nie zdziwię. Jedyna jego płyta, jaką nagrał, została wydana tylko w Anglii i praktycznie jest nie do odnalezienia. No, ale jak się komuś poszczęści, to może znaleźć w internecie jego nagrania, bądź na giełdach staroci tą właśnie płytę, która nie odniosła żadnego sukcesu, nie została zauważona. Dopiero później jakaś reedycja gdzieś tam się komuś przewinęła przez ręce. No jakkolwiek Jackson Corey Frank miał naśladowców Nicka Drake'a, Berta Jansza. No i trzeba powiedzieć, że Paul Simon też dużo, dużo czerpał z twórczości tego amerykańskiego kompozytora. Amerykańskiego, który w 65 roku przypłynął do Anglii. Jak to Amerykanin, chciał coś przeżyć, popływać tu i tam. W Anglii tak mi się spodobało, że tutaj nagrał płytę. Później wrócił i niestety umarł w zapomnieniu. Stracił kontakt z przyjaciółmi, a duma i godność nie pozwalają mu na to, by prosić ich o jakieś tam pieniężne przysługi. No i zmarł zapomniany, bezdomny i głodny. Po wydaniu jednej doskonałej płyty. Żeby nie przedłużać, to może dwa utwory, chociażby, no może trochę więcej, właśnie z płyty wydanej przez Jacksona C. Franka w 66 roku.

I Want to Be Alone, alternatywny tytuł Dialogue, Jackson C. Frank. Następna kompozycja to Milk and Honey.

zapomniany Jackson C. Frank. My name is Carnival. Następny utworek. Mamy za 5 minut godzinę pierwszą. Jeszcze troszkę z wami posiedzę.

ci z was, którzy słuchali ostatnio, na pewno poznali się z Nickiem Drake'em, jego muzyką, a ci, którzy nie słuchali, być może znają jego twórczość, choć to wątpliwe, gdyż postać również trochę zapomniana, troszkę mało zauważona, ale ważna w tym świadku muzyki folk i rock. Posłuchajcie utworu Fruit Tree z pierwszej płyty Nicka Drake'a, z jednej z trzech płyt, które wydał za życia, Five Leaves Left z roku 70. Fruit Tree.

ostatnio nieco odszedłem od stylistyki bluesowej, jazzowej i rockowej, którą prezentowałem przez całe 2 lata od początku istnienia radia, ale myślę, że nic wielkiego się nie stało. Wszakże te nagrania, które właśnie wam przedstawiam dzisiaj, to niewątpliwie klasyka muzyki i warto ją znać. Niekoniecznie to, co nowe, musi być najlepsze. Ja sam odkrywam wciąż takie stare przeboje, o których mało kto słyszał, a powalają mnie na kolana. Cello Song, również Nick Drake z płyty Five's Leaves Left.

Mam chyba jakiś sentyment do tych zbyt mało znanych artystów, tych wcześniej zapomnianych, tych wcześniej umarłych. Czy to Nick Drake, czy Jackson Frank, czy Jeff Buckley, czy cała zgraja różnych artystów, to wszyscy mi się właśnie podobają. Nie wiadomo, czy to wpływa na to. Bert Jansz, Nicola, krótki utworek, mały przerywnik, a później przejdziemy do innych rzeczy.

Rory Gallagher też artysta bardziej znany wam wszystkim, myślę, więc troszkę bardziej znanej muzyki dla was. Calling Card, tytułowy utwór z tej płyty z 76 roku.

A dla tych, którzy nie znają również Roy Gallaghera, to grupa Cream, pierwsza prawdziwa super grupa, w której to w pełni spełnią się Eric Clapton, Cat Squirrel.

instrumentalna komedia, może coś, gdzie zaśpiewał Jack Bruce. Utwór nosi tytuł Spoonful i jest doskonały.

To było na dzisiaj tyle, moi drodzy słuchacze. Pożegnam was dzisiaj jeszcze jedną kompozycją Jacksona, Craya Franka, Yellow Walls, i zostawiam was z playlistą i procesorkiem, który będzie was zabawiał muzyką przez całą noc i większość następnego dnia. Kłaniam się, do usłyszenia, mówił do was Jarek Cendrowski, a audycja to jak zawsze muzyka eterna.

stracone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA i jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław.

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

0: bench of the bench. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz z górzy zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

to co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz.